przysłał ją, bym się wydostał stąd. Białą lokomotywę. Ach, któż to może być? Beze mnie kto nie umie żyć? I bym zmartwychwstał, błaga mnie, bym nie obudził jasny zew.